końcu. Część tym bez wstydu, trochę płynu, tego trochę dymu. A się zgubić, starł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste, Kubin. Radio

Yo. Mam włosy jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali.

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamieliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
4: Siemano, tu Daria Kulej
2: i Nikodem Formella.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Na zegarach 7. Jedna osoba nie żyje, 30 zostało rannych, 8 wciąż jest w szpitalu. To bilans wczorajszego zdarzenia ciężarówki z pociągiem w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To nie pierwszy wypadek w tym miejscu, mówią mieszkańcy. Kierowcy tirów od lat mają przez tory przejeżdżać w tym miejscu z dużą prędkością. Dziś kolejarze będą usuwać wykolejony skład. Naprawa infrastruktury potrwa kilka dni. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało w czwartek alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. SMS-y trafiły do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Tymczasem Donald Trump zdradza szczegóły rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem. Jego zdaniem przywódca rosyjskiego reżimu chce zawrzeć układ. Jelena Rybakina awansowała do półfinału turnieju US Open. W poniedziałek obejmie prowadzenie w rankingu tenisistek.
2: Poranne rodeo właśnie wystartowało. Zaczynamy prawdziwy test cierpliwości. Rzut oka na Pragę. Rondo Wiatraczna i Aleja Stanów Zjednoczonych. To teraz twardy orzech do zgryzienia. Co nad Wisłą? Wał Międzyszyński od Wawra klasycznie łapie zator przed mostem. Uciekajcie na obwodnicę, jeśli możecie.

termometrach warszawskich równe 14 stopni z chmur, gdzie nie, gdzie dosłownie jeszcze może delikatnie pokropić. Wiatr wchodzi za to na nieznacznie wyższe obroty, uderzając w porywach pod 30, co potrafi nieco obniżyć odczuwalną temperaturę, więc kiedy będziecie rano czekać na przystanku, no to schowajcie się najlepiej za kimś. Szarość trochę zjada nam miejski horyzont, ale takie poranki też mają swój urok.

0: Radio Kiss FM.
1: Dzień dobry, jak ja czekam na tą 7:02 codziennie, żeby móc się tutaj z wami najpiękniej przywitać. No to siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Julka i do 11:00 dam z siebie 110%, żeby ten wasz poranek był najlepszy pod słońcem, no bo ten deszcz z rana zaskoczył radiowców. A, fajnie, co? Fajnie, nie ma co. Więc wy zróbcie głośniej, bo przed nami same bęgery tylko w Radiu Kiss FM. A na sam początek tej wczesnej, wiem, godzinę.

0: Miley Cyrus w Radiu Kiss FM, 12 minutek po siódmej, a ja zajrzałam na Insta Liwki i tam chyba jakaś drama, bo Liwka wyjaśnia fana, który skomentował: piosenka fajna, ale słychać tuna. Na co artystka oburzona wyjaśnia, że autotuna używają Zara Larsson, Tate McGrain i to wcale nie oznacza, że ktoś nie umie śpiewać na żywo, a tylko to, że chce taki klimat piosenki właśnie zbudować. Następnie zaśpiewała piosenkę Poza Tobą Nic na storce bez żadnych ulepszaczy i nadal brzmiała perfekcyjnie. No jak wyjaśniać hejterów, to tylko w stylu tej typiarki. Liwka, we love you so much.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Yes.

0: Na zegarach 7:20 i pogoda nam się lekko zepsuła. No ale to, no nic, no jesień też jest spoko. Będziemy sobie ją romantyzować, będzie easy. Przygotujcie sobie pyszne pumpkin spice latte z cynamonem, ewentualnie czarną kawę, bo przed nami only drops and bangers.
1: Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mamy jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: 27 minut po 7 i powoli ewakuujcie się z domu, i żebyście zdążyli do pracy, jeśli chcecie, ale przed wyjazdem nie zostawię was bez daily reminder. No way, więc uwaga. Czy zęby są czyste? Check. Śniadanie zjedzone? Check. Torba spakowana? Check. No to jazda. Ring my bell już teraz w Radiu Kiss FM. To jest banger.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: MJ Dali Dali Supreme. Jak to trenduje, to jest po prostu hit. A ja sprawdzam newsiki z rana i co nowego? Temat ciąży influencerskich znamy, znamy, nikogo dziś nie wyrzucamy z programu Twoje 9 miesięcy, ale znamy płeć dziecka śledzia 535. To będzie dziewczynka! Trzymamy mocno kciukasy, będzie ekstra śledziu drogi, obyś w tym macierzyństwie tylko nie utonęła.
1: Radio Kiss FM. To trenduje. Yes.

0: Francis Isobel, no tę nutkę znamy z TikToka chyba wszyscy. Za 21 minut 8, a ja jako wasza wróżka radiuszka spełniam wam wszystkie życzenia. Marzyliście o Macie, Łajcie, Szakirze, no to jeszcze w tej godzinie Only Drops and Bangers w Radio Kiss FM.
1: To jest radio.

12 minut 8 w Radiu Kiss FM. To była Molly Elizabeth i Run Rabbit, jeżeli chcecie dodać do playki. A ja wiem, ile Makówka Music wydała na Iron Mana. Wartość wszystkich kosztów, no, troszkę zwaliła mnie z nóg, ale podliczę je dokładnie i po 8 dam wam znać, ile siana trzeba dołożyć, żeby trochę tego sportu poprawiać. Bad Times już teraz w Radiu Kiss FM.

0: Daj, Shakira w radiu Kiss FM. Jeden z hitów tych wakacji zdecydowanie. Już teraz czas na update radia Kiss FM.
1: To jest update radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już ósma. Zawiast na czerwonym świetle na przejazd kolejowy, kierowcy stracą prawo jazdy na 3 miesiące. Takie zmiany w prawie zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To pokłosie wczorajszego wypadku pod Radomiem. Był już kolejnym podobnym zdarzeniem w ostatnich tygodniach na polskich torach. Ukraińskie siły operacji specjalnych zaatakowały zakłady gazowe w Rosji. To 3000 kilometrów od Ukrainy. Remis 1-1 w meczu Chicago Fire z Interem Miami. Robert Lewandowski okazał się jednak lepszy od Leo Messiego, bo strzelił gola dla swojej drużyny. Zjawiskowe przeloty, nietypowi goście i pola pełne migrujących ptaków. W ornitologicznym świecie trwa intensywny czas obserwacji. Obserwować można w locie już m.in. sokoły kopczyki. Poszukajcie w swojej okolicy spacerów ornitologicznych.
3: Warszawa o tej porze w pełnym pędzie. Poranne szczyty trzyma mocno. Do tego jest trochę ślisko po tych nocnych i porannych grubszych deszczach. Teraz już na szczęście tak pada i nie pada, ale mimo wszystko zachowajcie ostrożność. Wał Międzyszyński i Most Łazienkowski to teraz jeden wielki bordowy supeł.

ani nie pada. Chyba tak najlepiej można określić to, co dzieje się za oknem w Warszawie. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to mamy 14 stopni. Nie wiem jak wy, ale ja totalnie nie mogę się odnaleźć w tej nowej pogodowej rzeczywistości, zwłaszcza po wczoraj. No ale z wczoraj zostało już tylko wspomnienie. Na szczęście dzisiaj czwartek, a to taki mały piątek.

0: Radio Kiss FM.
1: Hejka, dzień dobry, jest chwilę po 8:00, wysłuchacie Radia Kiss FM, a ja uprzyjemniam wam ten poranek jak tylko mogę. Ja jestem Julka, wasza ulubiona prowadząca, to jest najbardziej easy program radiowy na świecie i to jest jakby okej, nadaję do was do 11:00, pogoda lekko deszczowa, ale damy radę, to się kończy, it is what it is, ale na początek tej 8:00 Katza i Animal, w końcu Only Drops and Bangers, prawda?

0: Už v Rádiu Kiss FM na zegarách 11 po 8 a ja chcę zapowiedzieć malutką, a może nawet nie taką malutką niespodziankę, bo dziś na antenie będę mieć pewne gościnie, które Rádio Kiss FM bardzo polubiły. Są influencerkami, zagrały w pewnym filmie, którego premiera już jutro, są znane i lubiane, a o kogo chodzi, no możecie się domyślać jeszcze w tej godzinie, a już teraz Inner Light.
1: Rádio Kiss FM. Too hot to skip. Yes.

0: jest Dynamite w Radiu Kiss FM, jak i dziewczyny z ekipy Pola, Kinga, Marta, ale się jaram, żeby was tu słyszeć. Laski, opowiedzcie trochę o nadchodzącej premierze filmu 100 dni, Misja Zeus, to już jutro. Jaka emocja w filmie była dla was najtrudniejsza, a jaka najłatwiejsza do zagrania?
1: Dla mnie najłatwiejsze są na pewno te negatywne emocje.
2: Ciekawe, dlaczego?
1: Właśnie najbardziej chyba taka złość, to jest najprostsza dla mnie emocja do zagrania, a najtrudniejsza to jest taka radość, ale w taki śmiech, że po prostu śmieję się na zawołanie, to jest dla mnie mega trudne, żeby to naturalnie zagrać.
2: Słuchajcie, no ja nie powiem, najłatwiejsza jest scena taka, kiedy ktoś inny mówi, a ja po prostu muszę siedzieć obok i nic nie robić, nie? To jest najłatwiejsze. A najtrudniejsze, no chyba właśnie też scena z dinozaurem, tak bym powiedziała, chociaż...
1: Ale była emocja czy scena jaka jest najtrudniejsza?
3: A, emocja.
2: Tak, ale właśnie z dinozaurem, bo on tam musiałam być bardzo taka otwarta, taka charyzmatyczna, śpiewać, znaczy tam prawie śpiewać, no więc ogólnie taka też duża właśnie taka ekspresja. No. To jest najcięższe, żeby to po prostu naturalnie wyszło.
4: Jeżeli chodzi u mnie o emocje, to kurczę, właśnie ciężko mi powiedzieć, jaką emocją trudno u mnie, bo raczej miałam łatwość, ale trudność miałam, może trochę inaczej powiem. Właśnie to, co ty, Kinga, powiedziałaś jako plus, to czasem miałam coś takiego, że jak ktoś inny mówił, to zastanawiałam się, czy nie wygląda sztucznie, że przez to, że nie mam kwestii, to czy nie wygląda dziwnie, że dziwnie stoję, czy siedzę, czy patrzę.
0: Okej, cudownie. Ja dla naszych słuchaczy jeszcze dziś rozdam podwójną wejściówkę do kina Helios na ten film, także bądźcie czujni.

0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
0: Poznajmy się trochę.
2: Hello, everybody.
1: Hey, what's up?
0: Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę. Co tylko chcesz.
1: Yes.
0: Autopromocja.

Na zegarach 8.28 i obiecana niespodzianka. Konkurs z okazji premiery filmu 100 dni Misja Zeus. Do zgarnięcia podwójna wejścióweczka na ten film do kina Helios. Wystarczy nagrać głosówkę na WhatsAppie radiokis.fm. Tam macie odnośniki. A jakie jest pytanie konkursowe? Co najlepiej zrobić przed maturą? Tylko niepoprawne odpowiedzi. Liczymy na waszą kreatywność. Czekam i jeszcze o poranku ktoś zgarnie wejścióweczkę podwójną.

0: nowość od Adeli w Radiu Kiss FM. Ja przed chwilą zadałam wam pytanie, co należy zrobić przed maturą i dostałam głosówkę na WhatsAppie Radia Kiss FM. Ela, co należy zrobić przed maturą?
1: Przed maturą trzeba się zakochać w starszym koledze, który zaprosi na studniówkę.
0: Absolutnie się z tym zgadzam. Jak on cię zaprosi na studniówkę, to ty zaproś go do kina na 100 dni Misja Zeus, bo zgarniasz od nas wejścióweczkę. Uhu!
2: Radio Kiss FM.
3: Piszę do ciebie, śpisz.

No to ile ta makówka Music musiała wydać na Ironmana? Po podliczeniu wszystkich kosztów: rower, pianka, okulary, buty na rower, kask, to uwaga, grubo ponad 16 tysięcy. No trzeba być naprawdę bogatym, żeby ten sport uprawiać, się okazuje. To może wiele wyjaśnić, czemu na siłowni nie byłam od 3 lat. Radio.

0: to promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja.

Faktuj już jest tak znane na TikToku, no nic dziwnego, że w Radiu Kiss FM jest grane tak często. Za 7 minut 9, a my dziś mamy Dzień Piłkarza. Naszym piłkarzom życzymy najserdeczniej wszystkiego dobrego, dużo sportu, radości, zdrowia i oby nigdy was z piłkarzykami nie mylili, najczęściej Jakubami. Radio Kiss FM. Dance is later już teraz.

0: Tame Impala i Loser w Radiu Kiss FM. Już dziewiąta, czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Mamy dziewiątą. O 26 groszy podrożała benzyna, a o 36 groszy olej napędowy. I to tylko w ciągu tygodnia. Analitycy prognozują, że to nie koniec. Już zostały przekroczone historyczne rekordy, a nie widać końca konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jeśli cena baryłki ropy dojdzie do $120, to za diesla zapłacimy nawet 10 zł. Samolot prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego został niemal trafiony przez drona. Do zdarzenia miało dojść we wtorek podczas startu z Mołdawii do Oslo. Nieodebranie z urzędu wyrobionego prawa jazdy nie oznacza, że kierowca prowadzi auto bez uprawnień. Tak uznał Sąd Najwyższy. Uchylił wyrok innego sądu oraz uniewinnił kierowcę. Ruszyły Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Dziś pierwszy mecz Polaków. O 15:00 biało-czerwoni zmierzą się z Portugalczykami.
3: Poranny kocioł wciąż mocno trzyma stolicę. Kierunek Ochota, tam Grójecka i Łopuszańska to teraz strefa żółwiego tempa. Suniecie zderzak w zderzak. Wawelska w stronę lotnika, no można powiedzieć, że ostro krwawi na mapach. Swoje trzeba tu niestety odcierpieć.

0: czy zauważyliście, ale szarość wreszcie troszeczkę pęka i słońce próbuje przebić się przez te chmury nad Warszawą. Na termometrach mamy szalone 15 stopni, powietrze jest wilgotne i rześkie. Na szczęście, co najważniejsze, ten poranny niepewny temat z mrzawką mamy z głowy, przynajmniej na razie.
1: Po 9:00 czas wstawać, moje ranne ptaszki. Szkoda spać w te ostatnie ciepłe dni kończącego się już niestety lata, ale easy, zróbcie głośniej, bo mówi do was ja, Julka Wasielewska, wasza ulubiona prowadząca. Mam dla was same drops, bangers, wirale, perełki, których nie ma nikt inny. Będzie zabawnie, mam ploty, horoskopy, suchary, no i rozbudzę was na bank. Choćby na początku tym kawałkiem MJ Deli, Deli Supreme w radiu Kiss FM już teraz. No, to jest wiral jak żaden inny. Zróbcie głośniej!

0: poranek w Radiu Kiss FM na zegarach 9.11. Jak ten czas szybko leci w ten czwartek przed weekendem, przyznajcie. A ja mam newsa, wiem, że lubicie, wiem, no to let's go! Dostałam właśnie cynk, że Andziaks poszukuje kogoś do robienia jej codziennie śniadań. Chciałaby, żeby pani codzień rano wystawiała im na stół w kuchni kilka potraw do wyboru, ładnie przystrajała stół, a Andziaks z Luką schodziliby na dół i nie musieliby się o nic martwić. No, bardzo chętnie wzięłabym udział w tym castingu, tylko podobno trzeba umieć gotować bez sensu.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: No to trenduje jak szalone na TikToku i nie tylko. Zara Larsson i Lush Life już teraz.

Serio w Radiu Kiss FM, 9:20 na zegarach. Korków już podobno nie ma, przynajmniej tak piszą nam mieszkańcy Krakowa, na co ci warszawscy jedynie mogą parsknąć śmiechem, bo u nas w Warszawie korki są zawsze, ale mamy też same bęgerki na tą godzinę. PZ Kimo Sound Skatsaj tylko w Radiu Kiss FM. Radio Kiss FM.

9:26 na zegarach, a ja czytam gorące, świeże ploteczki ze świata. Będzie ślub? Bagi i Madzia Tarnowska coraz śmielej mówią o tej wspólnej przyszłości. Bagi zdradził nawet, jak wyobraża sobie ten ich wielki dzień. I choć ślub mógłby być dla niego niezłym biznesem, Bagi nie chce robić z prywatnego życia medialnego show. Więc jeśli kiedyś staną na tym ślubnym kobiercu, dowiemy się o tym dopiero po fakcie. Romantycznie czy sprytnie? Sami ocencie. A już teraz Run Rabbit w Radiu Kiss FM.

0: Radio Kiss FM, 9:37, kawka na stole, ploty w pracy czekają, no i horoskop, będzie horoskop. Wasza wróżka nie może się doczekać, będzie naprawdę easy w Radio Kiss FM.
1: Ej, wbijaj na Insta Radio Kiss FM.
2: Follow us on Instagram.
1: I wybierz kolejnego bangera. Wasze komentarze, wasza playlista.
0: Yes. A już teraz don't tell your dreams, only drops and bangers. Don't

Sai Animal, no jaki to jest sztos, to musiało znaleźć się w playliście Radia Kiss FM. Czy to już czas na nasz codzienny horoskop? Panny, czujcie się dzisiaj wyjątkowo. Gotowi? No to let's go! Miłość, czeka was miła niespodzianka lub ważna rozmowa. Praca, skup się na jednym zadaniu, przyniesie najlepszy efekt. Finanse, zachowaj ostrożność przy wydatkach. Rada, zaufaj swojej intuicji. No wow, panny, fajnie macie, fajnie.

0: Żabson i Sopot za 6 minutek już 10, ale mam ważne info, więc chwila uwagi, proszę. Kacper Błoński odkrył, że kawiarnia to nie studio nagraniowe. Obcy facet zwrócił mu uwagę i zasugerował słuchawki, kiedy głośno słuchał muzyki. Kacper się troszeczkę oburzył, ale całe szczęście nie chciał robić wielkiej dramy. Kacper, ty to jesteś gość, z tobą można nawet pójść na szybką kawę i zrobisz przypał życia. W końcu największy polski dramer, czy jakoś tak.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje. Yes.

0: Kubaj, Kubano, chłopaki. Czas na update Radia Kiss FM, już 10:00.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 10:00. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły operacje. Alert RCB został odwołany. W Sokolnikach Suchych koło Radomia trwają przygotowania do podniesienia pociągu wykolejonego po wczorajszym wypadku. To operacja, która potrwa wiele godzin. Część reform ochrony zdrowia trafi dziś pod obrady rządu. Walka z kominami płacowymi może ruszyć dopiero w 2028 roku, zastrzega minister finansów. Chcą tego też samorządy i dyrektorzy szpitali. Wszystko po to, by technicznie został przygotowany system ewidencji czasu pracy lekarzy. Kancelaria premiera uważa z kolei, że nie przedstawiono dokładnych analiz skutków wprowadzenia limitów. Robin Raikkonen, przyjęty do Akademii Red Bulla w Formule 1, to 11-letni syn mistrza świata w tych wyścigach. Startuje w gokartach.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. Wielka metamorfoza w Wołominie. Ponad 7 milionów złotych odmieni historyczne centrum miasta. Plac 3 Maja zyska fontannę, ogrody deszczowe i strefy relaksu. Z kolei pobliska kamienica przy Kościelnej przejdzie pełną termomodernizację. Koniec obu inwestycji zaplanowano na końcówkę 2028 roku. Tymczasem na scenie Teatr Kamienica startuje z 18 sezonem. Mimo problemów finansowych i sporu o siedzibę zapowiada się bogaty repertuar, mówi menadżer placówki Kajetan Kamiński.
4: Jesteśmy pełnoletni, jesteśmy już dorośli. Zobaczymy, jak ta dorosłość. Sporo spraw bierzemy na głowę, ale tak, ruszamy z pełnym sezonem.
3: W programie zobaczymy m.in. powstańczy koncert czy jubileusz Katarzyny Skrzyneckiej. A w sobotę nauczymy się ratować życie. Z okazji Światowego Dnia Pierwszej Pomocy strażnicy miejscy i wolontariusze PCK wyjdą na ulicę z darmowymi szkoleniami i pokazami. Fandy i stanowiska do ćwiczeń znajdziemy przy stacjach metra Centrum, Świętokrzyska i Dworzec Wileński.

Teoretycznie najgorsze za nami, ale wiadomo, w Warszawie to jednak różnie bywa. Zaczynamy od Mokotowa na skrzyżowaniu Sobieskiego i Sikorskiego. Wyleciała stłuczka, no i cała okolica błyskawicznie tam zaświeciła się na bordowo. Omijajcie ten rejon szerokim łukiem, bo utkniecie tam na dobre. Cierpliwości w ten czwartek.

Warszawie w końcu powoli pasują i niebo robi się takie przyjemne, błękitne, z białymi łatkami, wpuszczając do miasta coraz też więcej słońca. Temperatura poszybowa delikatnie w górę, mamy 17 stopni. Wiatr się nieco rozkręca i potrafi naprawdę momentami mocno dmuchnąć. Uważajcie, żeby was nie zwiało. Ciśnienie lekko w górę.

Już 4 po 10, jak ten czas szybko mija. Do weekendu został nam tylko jeden dzień. Jutro piątek, cóż za dobre wieści z rana, jak się cieszę, że jesteście. Ja jestem Julka, dziś będzie totalnie easy. Rozgośćcie się u mnie w audycji, zróbcie głośniej, wypijcie pyszną kawkę, ja zadbam o całą resztę. W końcu mamy tutaj Only Drops and Bangers, prawda? Nie ma się czego bać, jestem tu z wami do 11. Easy, bo na sam początek tej godziny Happiness is so sad. Swedish House Mafia w Radiu Kiss FM.

0: Łajcior, jak ja was uwielbiam. Możecie mi codziennie z tą gitarką śpiewać i grać w Radiu Kiss FM. I news sprzed chwili. Bagi zdradził, gdzie znika hajs milionera. I spoiler, nie tylko na luksusy. Influencer przyznał, że ogromną część kasy przeznacza na pensje dla swoich pracowników. I przez to, jak sam mówi, nie dorobił się jeszcze własnego osiedla mieszkań, tak jak jego znane koleżanki. No i to szanujemy, bo zamiast patrzcie, kolejna inwestycja jest raczej sorry, najpierw muszę wypłacić hajs ludziom. Chociaż umówmy się, jak ktoś tak mówi, że nie ma osiedla, bo za dużo wydaje na swoich pracowników, to jest chyba najbardziej milionerski problem ever.
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: How does it feel już teraz?

0: Out w Radiu Kiss FM. Ja mam kolejną ploteczkę, bo raz na jakiś czas na Insta Stories zdarza się taka sytuacja, która nie powinna ujrzeć światła dziennego. Przestroga dla wszystkich próbujących ugryć się pod filtrami na IG. Uwaga, Laluna chyba tym razem za mocno poleciała na zdjęciu. Filtr zrobił taki upgrade, że rzęsy postanowiły opuścić czat. Internet oczywiście już to zauważył, komentarze zaczęło pojawiać się sporo, a Laluna zaprzecza wszystkim pomówieniom. Aż prosi się o ten komentarz.
1: Laluna! Co ty p***lisz?

28 minut po 10 i już powolutku, ale takimi małymi krokami zbliżamy się do 11, ale nie bójcie się, bo po pierwsze mamy jeszcze chwilę spokojnie, przed nami same bęgery, a po drugie od 14 z najlepszymi plotami, bęgerami i energią zarażą was Niko, Darka na pełnej, także nie lękajcie się widzowie, wszystko będzie G, już teraz back to yours. I'm going.

0: Radio Kiss FM. No cóż to jest za dziewczyna, a również cóż to za dziewczyna jest dzisiaj ze mną w studiu. Iga Dudziuk, którą możecie kojarzyć z poniedziałkowego Kiss Rap. No dzień dobry, Igunia.
1: No cześć, czy ty mnie zaprosiłaś na pierwszą randkę? Słucham.
0: Tak, Iga, bo my się też tak za dobrze nie znamy, dlatego tak. Ja mam do ciebie kilka pytań, jak na pierwszą randkę przystało.
1: Wspaniale.
0: Iga, co najbardziej lubisz?
1: Ja najbardziej lubię pieniądze i ogromne rzeczy.
0: Ogromne rzeczy? A podasz jakiś przykład słuchaczom?
1: Uwielbiam ogromne ciasta na przykład.
0: Ogromne ciasta, no to myślę, że mamy coś wspólnego, słuchajcie.
1: To co ty na to, żeby zagrać twój ulubiony numer?
0: Tego mój się ulubiony numer, tak, Perdzin i sama Perdzin. Czekam tutaj na ciebie, bo to taka moja hymn, że tak powiem, wakacyjny.

0: Bad news w Radiu Kiss FM, a ja mam całkiem good news, bo jeszcze w tej godzinie obiecany suchar od Wasilewskiej. Mam nadzieję, że chociaż w 3% rozśmieszy Was tak samo jak mnie, także zostańcie do końca, będzie beka życia. Obiecuję, mamy 10:42, a Wy słuchacie Radia Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Yes.

0: was addicted to love and lies that I was sold. I'd rather die alone.
1: Dziękuję wam za dziś. Zbliżamy się do 11:00. Czas na update Radia Kiss FM. Widzimy się jutro o 7:00. Wasza Julka. Pa, pa.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 11:00. Na początek pytamy, gdzie będą stałe bazy wojskowe USA. W naszym kraju przebywa amerykańska delegacja. Okolice Wrocławia i Poznania to najczęściej wymieniane lokalizacje. Jak mówi wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, dla Amerykanów w grę wchodzi tylko zachodnia część naszego kraju. Polska oficjalnie zgłosiła gotowość do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w maju. Codzienne zakupy w sklepach podrożały w sierpniu, średnio o 1,7% rok do roku. Tak wynika z raportu Uniwersytetów WSB Merito. Sierpień był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów na świecie. Temperatury znacznie przekroczyły krytyczny poziom globalnego ocieplenia. Film z Marciną Dorocińskim globalnym hitem. Katastrofa w duecie podbija jedną z platform streamingowych. Już kilka dni po premierze trafiła na szczyt list oglądalności w ponad 100 krajach.
2: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
4: Ewelina Walczak. Od poniedziałku Aleja Zieleniecka bez tramwajów. Przez wymianę zwrotnic linia 25 znika na tydzień, a 7 i 22 pojadą objazdem. Kierowcy stracą z kolei prawy pas na wjeździe na rondo Waszyngtona. Tymczasem w weekend stolicę przejmą seniorzy. W sobotę na Placu Bankowym ruszają warszawskie Dni Seniora, które potrwają do 4 października. Dla mieszkańców przygotowano 400 atrakcji w różnych dzielnicach stolicy, mówi Katarzyna Feter z Fundacji Silni Wiekiem.
5: O 12:30 przechodzimy barwnym kolorowym korowodem na plac centralny i tam mamy wielki kiermasz, mamy występy na scenach. Zaczynamy pięknym koncertem Budki Suflera, międzypokoleniowe, karaoke, największe w Warszawie, jak myślę, dotychczas. O 15:00 występy w tanecznych formacji seniorskich i o 15:30 pogodna potańcówka.
4: Atrakcje podczas warszawskich Dni Seniora są bezpłatne. I szykujcie formę na 11 listopada. Warszawa znów utworzy gigantyczną żywą flagę z 1000 biegaczy w sieci. Właśnie ruszyły zapisy na 36. bieg niepodległości. We'll be right back.

To już wspomnienie definitywnie pęka i nad Warszawą robi się coraz jaśniej. Słońce śmielej przepycha się przez te chmury i wreszcie przejmuje stery. Za oknem mamy teraz przyjemne 17 stopni. Wiatr z zachodu dmucha dosyć mocno, więc uważajcie na swoje głowy. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dobijemy maksymalnie do równej 20, więc łapcie to jasne niebo, póki jest.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Mamy 12. Kolejarze będą jutro protestować. To po wczorajszej katastrofie na przejeździe w Sokolnikach. Jak będzie wyglądał protest? Przez całą dobę przed każdym przejazdem kolejowym pociągi zwolnią do 20 km na godzinę. Do protestu namawia Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych. Będą opóźnienia w rozkładzie jazdy. Dwie kobiety zatrzymane po incydencie na targach obronnych w Kielcach. 20 i 22-latka mają związek z rozlaniem tam kwasu masłowego. Zostaną przesłuchane. Donald Trump obiecał Amerykanom po $5000 po wygranych wyborach dla republikanów. Amerykański prezydent zapowiedział też, uwaga, pokonanie komunizmu. O smaku wina decydują lokalne mikroorganizmy i to mimo obecności komercyjnych szczepów drożdży. Tak wynika z badań naukowców.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Ewelina Walczak. Dziki w poczekalni. Zwierzaki opanowały stolicę, ale urzędnicy każą uzbroić się w cierpliwość. Specjalny zespół z ratusza spotkał się wczoraj po raz pierwszy i na razie niczego konkretnego nie postanowił. Miasto czeka na wyniki zleconych badań. Wstępne dane poznamy pod koniec miesiąca, a pełny raport dopiero w listopadzie. Warszawa projektuje też nową mapę hałasu i szuka wykonawców pomiarów. Mieszkańcy mają dość ryku silników, nocnych imprez, a nawet kościelnych dzwonów, mówi Magda Rawicka Polnik z Biura Ochrony Środowiska.
3: Hałasem, pamiętajmy, jest coś, co nam przeszkadza, a nie co ma konkretną wartość. Więc no, zdarzają nam się takie zaskakujące zgłoszenia, jak na przykład to, że walizki hałasują na kostce brukowej.
2: Obowiązująca mapa była aktualizowana 4 lata temu. Ptasie trele nadciągają. W najbliższy piątek o 19 w barze studio wystartują trzecie mistrzostwa w naśladowaniu ptaków. Uczestnicy będą rywalizować, odtwarzając dźwięki natury wyłącznie przy użyciu własnego aparatu mowy.

popołudnie na warszawskich termometrach 19 stopni, niebo mocno się przeciera, słońce grzeje, wiatr niestety dalej wieje i to całkiem mocno. Dziś maksymalnie dociągniemy do okolic 20 stopni i to będzie sufit na ten czwartek. Jutro znów z nieba coś chlapnie, a temperatura zatrzyma się na 18 stopniach. Weekend też szykuje się trochę deszczowy.

0: Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: FM. Voice by AI.
1: Jest 13. Kolejne 7 osób zatrzymano w sprawie oszustw internetowych. Podejrzani udostępniali konta grupie, która zamiast towaru wysyłała kupującym paczki z mąką i solą. W sprawie zarzuty ma 35 osób. Nasi siatkarze szykują się do sportowej walki na Mistrzostwach Europy. Dziś zagrają z Portugalią, a później kolejno z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Tańszy pobyt na Podkarpaciu. To dzięki czekowi turystycznemu, który pozwala zaoszczędzić 300 zł na dwóch noclegach. Wnioski o przyznanie czeku będzie można składać przez internet w poniedziałek od godziny 12. AI doprowadzi do zmniejszenia liczby etatów. Tak prognozuje ponad połowa pytanych menedżerów. Z drugiej strony, ich zdaniem wdrożenia sztucznej inteligencji idą wolniej niż zapowiadano.

0: Media.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hej.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Minęła 14. Zakaz jazdy na ponad 3 lata za spowodowanie zagrożenia lub katastrofy w ruchu lądowym. To propozycja zmian w kodeksie karnym po wczorajszym wypadku na przejeździe kolejowym koło Radomia. Okolice Poznania i Wrocławia. Tam mogłyby powstać amerykańskie bazy. Mówi o tym wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Dziś i jutro Amerykanie wizytują miejsca, które mogą być do tego przeznaczone. Susza w górach. W Beskidach pojawiają się kolejne komunikaty o brakach wody. W Brennej w Beskidzie Śląskim lokalne wodociągi wprowadziły zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów. Załamanie pogody we Włoszech. Po ekstremalnych upałach przyszły gwałtowne burze. W Toskanii zarejestrowano około 63 tysięcy błyskawic. Burza z porywistym wiatrem przeszła nad Rzymen. W kilku dzielnicach runęły drzewa.

0: No siemano, kochani słuchacze, mega się już za wami stęskniliśmy. Na zegarach mamy 14, więc na pełnej wlatujemy w to popołudnie. Obiad zjedzony, kawa świeżo zaparzona, a rozkład jazdy na dzisiaj jest następujący.
1: Fresh dropy, mocne bęgery i solidne analizy wszystkiego, co trenduje. A do tego lecimy dziś dalej z naszym konkursem, gdzie będzie można wygrać wejściówki do kina na 100 dni Misja Zeus, więc słuchajcie uważnie.

0: Bad Times. Takie bangery tylko w Radiu Kiss FM. Ten numer totalnie przejął wszystkie edity na moim TikToku. A 19 września Centrum Warszawy przejmą motorniczy, bo odbędą się tam mistrzostwa motorniczych. Między innymi możemy spodziewać się strącania gigantycznych krążków do kręgli tramwajami. Kojarzysz to?
1: Wow, totalnie tego nie znałam, ale ja już widzę, że musimy na pewno się na to wybrać, no bo pewnie będzie naprawdę super zabawa. Ale czy ty wiesz, jakie w ogóle tam jeszcze dyscypliny będą?
0: Wiesz co, konkretne jeszcze nie padły. Poznamy je przed startem mistrzostw, no ale mam nadzieję, że jedno z nich będzie przyjeżdżanie na czas, ale z tym chyba może być problem.
2: Radio Kiss FM.
1: Chcecie wiedzieć, czemu nie słyszę influencerów? Chcesz, Niko?
0: Chcę.
1: No dobra, no to zaraz o tym powiem.

0: Gazet Fil w Radiu Kiss FM. No i właśnie, Hailey Bieber, jak ty się czujesz z tym, że oszukujesz ludzi? Dobra, ale od początku. Jest filmik, na którym Hailey Bieber wyciąga swój czarny notes i tam pięknie o tym opowiada, że zapisuje swoje inspiracje i w ogóle super. Tymczasem na tym filmiku widać, że żadna z tych stron nie jest zapisana. Halo, Hailey, co ty robisz?
1: Słuchaj, teraz już rozumiemy, czemu Justin ubiera się tak, a nie inaczej. Po prostu nie zapisałaś jeszcze przepisu na jego metamorfozę.
2: Radio Kiss FM.
0: Dużo u nas trendującej muzy, a już zaraz opowiemy wam o mikrotrendzie na TikToku, który jest teraz.

0: słuchacie Radia Kiss FM. Kochani, chowajcie swoje sprzęty elektroniczne, macze, maseczki, chyba że lubicie mikrotrendy, bo Kylie Jenner w sierpniu miała urodziny i rozpoczęła nowy trend na przyklejanie cyrkoniowych naklejek, takich, wiesz, kolorowych diamencików, nie? Kojarzysz to?
1: Kojarzę i wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej bezsensowny trend, jaki został wynaleziony.
0: Chyba tak.
2: Radio Kiss FM.
1: I teraz my nie powiemy wam, o czym będzie za chwilę, tylko zrobi to ten ziomal.
3: Pani mnie normalnie zrobiła na buskut. Wszystko ładnie wyszczerzone.
0: A teraz MJ Deli, Deli Supreme w Radio Kiss FM.
1: No, trenduje ten numer nadal.

0: tylko mamy nowy trend.
1: Mamy nowy trend, jest nim buskut, baskat. Zgolił się tak nawet Erling Haaland, który mówił, że tego nigdy nie zrobi, bo jego włosy trzymają tę jego moc. Ale dla mnie i tak największym trendseterem w tej dziedzinie nie był on, a łatwo gang. Więc standardowo Polska górą. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Radio Kiss FM. A Nikodem, czy ty możesz w końcu ten telefon odłożyć? No cały czas przed tym telefonem
1: dlatego,
0: siedzisz.
1: Dlatego, że siedzę na naszym Instagramie, bo wpadł właśnie post o tym, gdzie możecie nas słuchać, bo teraz mamy już naszą apkę i faktycznie no jest to sztos, dlatego, że możecie nas słuchać z całej Polski, macie przekierowanie na WhatsAppa, nasz program, no creme de la creme, wszystko tam mamy.
0: Dobra, to jednak możesz siedzieć na tym telefonie.
1: Thank you.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę Nikodem wciela się w prawdziwą jesieniarę, więc koniecznie bądźcie z nami.

0: Adela, Ain't in LA, no dokładnie, ktoś się musi tym zająć w studiu Radia Kiss FM, czyli
1: ale
0: ja i Daria.
1: Ale ci potańczyłam do tego.
0: A żal, przepięknie. A ja teraz wjeżdżam z największymi modowymi trendami tej jesieni. Będą to na pewno długie, skórzane rękawice, animal printy, podobno będzie rządził krokodyl, ale sztuczne mordeczki, please. Poza tym funky czapki i dużo kolorów. To jak gotowa na wybiegi tej jesieni z kawką?
1: No jak widzisz, ja z kolorami się średnio lubię, więc na pewno postawię na coś basic, a kawa na pewno będzie. A u ciebie?
0: Ja pójdę w te trendy.

0: totalny viral, but we do mind, bo zaraz wjeżdżają nasze newsy.
1: Ja się już nie mogę doczekać, bo ja wiem, jak nasi ziomale z newsroomu dobrze przygotowują content, także no co, no wlatujemy w te newsy.
0: Wlatujemy.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Minęła 15, trwa usuwanie przewróconej lokomotywy w Sokolnikach Suchych. To tam wczoraj doszło do katastrofy kolejowej. Do jutra udrożniony będzie prawdopodobnie jeden z torów. W przyszłym tygodniu przejezdna ma być cała trasa Radom-Przysucha. Europę czeka kryzys ziemniaczany, ostrzegają eksperci, bo po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy zasadzili mniej warzyw. A w tym roku uprawy zniszczyły ogromna susza i upały. 96-letni Sobiesław Zasada wystartuje w rajdzie w Argentynie. Legendarny polski kierowca rajdowy będzie gościem specjalnym. Podobnie jak prawie 60 lat temu pojedzie Porsche. Japońscy naukowcy mają przepis na dobry humor i ostrość umysłu. To 10-minutowy, powolny bieg. Z badań wynika, że poprawia on nastrój i wspiera działanie kory mózgowej.
0: No hejka ziomeczki, on the mic Nikodem Formella
1: i Daria Kulej, mega się jaramy na tę najbliższą godzinę, wrócimy do wspomnień tego roku, pogadamy o naszych nowych ulubionych trendach i wspólnie, uwaga, poobserwujemy choć siatkarzy na boisku.
0: Tak, tak, ale co najistotniejsze, już niedługo wlatuje szansa na zgarnięcie biletów do kina, więc dla wszystkich, którzy kochają konkursy tak jak my, stay tuned i wyczekujcie co i jak, bo wygrana jest naprawdę, naprawdę mocna.
1: No to Nikodem, lecimy na pełnej z największymi dropami i bangerami, bądźcie z nami!
2: To jest radio.
1: A tak by the way, bo się nie zapytałam ciebie wcześniej, jakie są twoje ulubione owoce?
0: Moje ulubione owoce? Kiwi, banany, no i maliny też mogą być.
1: Powinieneś też się trochę, wiesz, postarać i...
0: Powiedzieć tobie ile? No to 7 bananów, 4 kiwi.
1: A gdzie w tym wszystkim ananas? To jest najważniejsze przecież u ciebie chyba.
0: Mata, 5 malin, let's go.
4: Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem...

0: skupcie się, możecie wygrać bilety na film 100 dni Misja Zeus. Jest to podwójny bilet, także naprawdę warto się postarać. Zasady są bardzo proste, bo wbijacie teraz na radiokiss.fm i tam macie przekierowanie na naszego WhatsAppa. Musicie nagrać nam głosówkę, w której powiecie nam, jakbyście mieli dodatkowe 100 dni w roku, to co byście zrobili? Co by było na waszej liście rzeczy do zrobienia i dlaczego akurat to? Więc zadanie mega proste.
1: Liczy się wasza kreatywność, czekamy na wasze głosóweczki. Jakbyście mieli dodatkowe 100 dni w roku, co byście zrobili? Wbijacie na radiokiss.fm i możecie wygrać podwójną wejścióweczkę. Ja bym na przykład zaczął uczyć się nowego języka.
0: O, także pamiętajcie, najbardziej kreatywne głosówki wygrywają. Czekamy, Radio Kiss FM, tam nas znajdziecie. Kiss.

0: To coś, totalny banger w Radiu Kiss FM, a wy wciąż macie szansę zgarnąć dwie wejściówki na film 100 dni Misja Zeus. Wbijajcie do nas na stronę radiokiss.fm, tam was przekieruję na WhatsAppa i odpowiedzcie nam na pytanie, jakbyś miał dodatkowe 100 dni w roku, to co byś zrobił i co by było na twojej liście do zrobienia i dlaczego?
1: Zadanie jest bardzo proste, wbijajcie Radiu Kiss FM, my czekamy na wasze głosówki i za niedługo puścimy zwycięzcę na antenie.

0: wracamy do Was z konkursem, a tak naprawdę już z rozwiązaniem konkursu, bo Madzia nam naprawdę wysłała fajną głosówkę.
1: Koniecznie jej
0: posłuchajcie. A musiała opowiedzieć o...
1: O tym, co by zrobiła, jakby miała dodatkowe 100 dni w roku, więc posłuchajmy.
2: Gdybym miała dodatkowe 100 dni w roku, to na 100% wykorzystałabym to na jakieś dodatkowe wakacje w tropikach, przeczytanie wszystkich kultowych romansów i obejrzenie klasyków z lat 90.
0: Kochana, to już będziesz mogła obejrzeć może nie klasyki z lat 90., ale film 100 dni Misji Zeus.
1: Brawo!
0: A wy koniecznie musicie nas teraz obserwować, bo nigdy nie wiecie, kiedy jakiś konkurs dla was wpadnie.

0: Totalny banger u nas w Radiu Kiss FM, a umysł Darii przejął chyba jej telefon. No powiedz mi, co ty tam ciekawego niby czytasz?
1: No oglądam mecz siatkarzy naszych polskich, ponieważ grają swój pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy i gramy z Portugalią i szybki update, wygrywamy 1-0, więc ciekawe, czy Polakom uda się obronić tytuł Mistrza Europy, a my was na bieżąco będziemy o tym informować.

0: najlepsze dropy i bangery tylko w Radiu Kiss FM, a u Kacpra Błońskiego rozgrywa się dramat. Siedział sobie w kawiarni, no, wyobraź sobie, no i podbija do niego facet i mówi, że ma założyć słuchawki. Kacper wykonał tę prośbę, no ale niestety można tylko wyrzec, że życie influencera jest bardzo ciężkie. Spróbuj być influencerem przez jeden dzień.
1: Radio Kiss FM.
2: Ja chętnie zostanę w temacie influencerów i zaraz ich jeszcze trochę bardziej pohejtujemy.

0: Słuchacie Radio Kiss FM, no i mamy dla was info prosto z Chin, bo podobno tam na billboardach zamiast celebrytów i influencerów pojawiają się, uwaga, uwaga, naukowcy. I to wszystko po to, aby młodych ludzi inspirować. Są to na przykład jakiś fizyk, czy osoby związane z przemysłem kosmicznym. Chciałabyś, żeby u nas też tak było?
1: Bardzo bym chciała, naprawdę jestem z tego mega zadowolona, że w końcu ludzie przyjrzeli na oczy, że fajnie jest promować ludzi, którzy się uczą, którzy się kształcą. Brawa dla nich!
0: Ja też uważam, że to jest dobry pomysł. Jestem pewien, że gdyby ta idea była realizowana u nas, na pewno pokazaliby nas, bo po coś mamy ten doktorat z wiedzy o trendach i TikToku, co nie?

0: piosenka chyba nigdy mi się nie znudzi.
1: Ona bez zmian trenduje cały czas, a też trenduje nasz update Red Kiss FM, z którym właśnie teraz do was wjeżdżamy. Let's go!
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, przedpremierowa jazda wam się szykuje. Dzisiaj o 18.30 możecie wbić się do kina Helios na specjalny pokaz komedii akcji 100 dni misja Zeus. Zanim film zostanie odpalony na wielkim ekranie, to wjeżdża relacja na żywo prosto z czerwonego dywanu w Energylandii. Propozycja na sobotę to Zero Waste na Żoliborzu. Zameldujcie się na targowisku Halter przy hali Marmąckiej i w ramach akcji Warszawskie Targowiska Nie Marnują ruszają darmowe warsztaty, quizy i pokazy kulinarne. I na koniec mała zapowiedź: Dark Pop w Hybrydach. 19 września szykujcie się na totalny ogień. W klubie Hybrydy wystąpi pochodząca z Toronto Lily It's That You. Dziewczyna serwuje potężny, wymykający się schematom miks Dark Popu, Alt Rocka i eksperymentalnej elektroniki.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Minęła 16. Minister infrastruktury próbuje przekonać maszynistów, żeby ograniczyli rozmiar jutrzejszego protestu. Ma on polegać na zwalnianiu pociągów do 20 km na godzinę na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych. Na wszelki wypadek organizowana jest autobusowa komunikacja zastępcza. Do końca roku ma być gotowa aplikacja ostrzegająca o niebezpieczeństwie. Mówi o tym wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański. W pierwszej kolejności będzie kierowana do mieszkańców wschodnich województw graniczących z Ukrainą. Polacy boją się, że stracą pracę przez AI. 31% pytanych pracowników deklaruje, że w razie czego są gotowi się przekwalifikować. Na trzecią część hitowego filmu Duna jeszcze przed premierą ustawiają się kolejki po bilety. Licznik wirtualnej poczekalni w londyńskim IMAX-ie wskazał ponad 100 000 chętnych.

0: Daria zadbała o konkret ciekawostki. Ja szlifuję już info o tym, co trenduje, a wspólnie dowozimy wam gorące dropy i bęgary, które pokochaliśmy wszyscy. Gdybyśmy mieli linie lotnicze, nazywałyby się na pełnej. To co? Lecimy?
1: Lecimy na pełnej. Tame Impala, Loser. A przed mikrofonami?
0: Nikodem Formella.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Radiu Kiss FM i smutna jest też nasza wspaniała influencerka Andziax, dlatego że mega chciałaby mieć gosposie, nie ma gosposi, a chciałaby mieć dlatego, żeby po prostu ktoś jej robił super posiłki, do tego, żeby też ktoś sprzątał w tym domu. No, w teorii jest to logiczne. No więc jej chłop finalnie powiedział, że nie ma problemu i że on może jej robić pyszne kanapki z pastą z tuńczyka specjalnie do łóżka dla swojej żoneczki.
1: No ale wyczytaliśmy, że ta propozycja nie spełniła jej oczekiwań, no i w sumie się jej nie dziwię, no bo teraz on by to zrobił, a kto by miał to sprzątać? Pewnie ona. I tutaj właśnie przydałaby się gosposia.

0: słuchacie Radia Kiss FM, a ja mam dla was info, które może was troszeczkę zmieść z planszy.
1: No, słuchamy.
0: Otóż jedna znana lodziarnia walczy z obleśnymi odzywkami. Pracownicy często spotykają się z takimi tekstami jak na przykład: po godzinach też można lody, albo pani to ma wprawioną rękę.
1: Masakra.
0: Zrobi mi pani loda? Nie, naprawdę jest mi wstyd i imagine, że to mówi twój stary. No, wstyd i hańba.

0: zarąbiste wspomnienie, ale zarąbistym wspomnieniem też był trend na foty z 2016 w tym roku.
1: O, totalnie widziałam, pełno ludzi wstawiało zdjęcia, ja
0: też
1: sama szukałam. O, to ja muszę obczaić swoje zdjęcia, jestem ciekawa, jak wyglądałaś.
0: Musisz obczaić, bo pytanie brzmi, co w tym roku się nie wydarzyło, a teraz lecimy na pełnej.

0: Trzy dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i też najlepsze informacje, bo słuchajcie, wasabi podobno należy do najdroższych roślin uprawianych na świecie i kilogram świeżego produktu może kosztować nawet 1500 złotych.
1: No to ja tutaj dołożę swoją ciekawostkę, że ciężko w ogóle w Polsce o prawdziwe wasabi. W ogóle kojarzysz ten trend, w którym oni kładą wasabi pod sushi i trafiają, kto je zje?
0: Najgorsze.
1: Ty nie lubisz przegrywać, ale ja bym z tobą na pewno w to wygrał.
2: Radio Kiss FM.
1: A zaraz wjedzie mega mocna przypominajka.

0: A White 2115, jedna na milion, takie bęgery tylko u nas.
1: A oprócz tego mamy też najlepsze newsy, czyli update Radia Kiss FM. Nasi ludzie naprawdę wiedzą, jak to robić, więc teraz uwaga, róbcie głośniej i lecimy z tymi newsami. Let's go!
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Jeśli potrzebujecie trochę adrenaliny w życiu, to wbijajcie do warszawskiego Heliosa na film Nie patrzę w dół, część drugą. Ostry thriller o dwóch przyjaciółkach, które po osunięciu skały utknęły na kruchej półce 3,5 tysiąca metrów nad ziemią w Tajlandii. A w piątek warszawska progresja odpala, no, coś naprawdę sztosowego. Po raz pierwszy w Polsce wystąpi duet Schrodhagen. Dowożą oni potężne show określane jako cinematic techno. Szykujcie się na immersyjne audiowizualne doświadczenie z totalnym hardkorowym techno uderzeniem. A w sobotę od 12 do 17 Park Żerański zaprasza na wielki piknik jesienny. Będzie dużo warsztatów za free, podczas których możecie ukręcić własne ekokosmetyki, czy chociażby wypleść makramowe liście. Albo przetestować botaniczny druk.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Minęła 17. Sukces polskich siatkarzy. Wygrali z Portugalią 3-0 w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Jutro biało-czerwoni będą mieli dzień wolny, a w sobotę zmierzą się z Izraelem. W drugim czwartkowym spotkaniu w grupie B Izrael zagra z Ukrainą. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Nie zanosi się prędko na zmiany stóp procentowych, mówi prezes Banku Centralnego. Jak przewiduje Adam Glapiński, stopy będą stabilne do połowy przyszłego roku. Te wakacje były pracowite dla ratowników górskich. Liczba wypadków

Tatrach wzrosła o prawie 1/3. Toprowcy byli wzywani na pomoc średnio 10 razy dziennie. O 80% wzrosła liczba akcji z użyciem śmigłowca.

0: No i teraz słuchaj najlepszego, ten trend totalnie nie jest nam potrzebny.
1: Chłopie, my już jesteśmy na antenie, uspokój się.
0: Sorry, ale jaki trend nam jest dzisiaj potrzebny, to jeszcze wam powiemy, kochani, ale zacznijmy od zasad gry na dzisiaj. Zrobimy wam właśnie dobry update tego, co się klika.
1: Wlecą dropy, bęgery, najlepsze ploteczki, najświeższe. Lecimy, Daria Kulej.
0: Nikodem Formella.

0: W Radiu Kiss FM ten utwór mega trenduje, a ja tobie opowiem o pewnym fobiowym trendzie ze Stanów Zjednoczonych. Czy wiesz, co to jest triska i dekafobia?
1: Nie mam pojęcia, nawet bym tego nie powtórzyła.
0: No to w Stanach jest to strach przed 13 piętrem. Ze względów komercyjnych ludzie boją się wynajmować biura i mieszkania na tym poziomie. A ty wierzysz w jakieś takie przesądy?
1: Chyba nie. Ja, uwaga, odpowiem teraz bardzo dyplomatycznie. Ja wierzę w siebie. Czy to była dobra odpowiedź? Akceptujesz tę odpowiedź?
0: Ja też wierzę w siebie. Nie wierzymy w przesądy. Jedynie wierzymy w bangery takie jak ten, bo teraz wjeżdża Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside.

0: W Radiu Kiss FM. My was nie mamy za co przepraszać, bo mamy same najlepsze dropy i bęgery.
1: Będzie jeszcze w tym najbliższym czasie Liwka, będzie Urzel, będą modelki. No, takie dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i tylko na pełnej.
0: Naprawdę będzie się działo, także koniecznie bądźcie z nami, no nie możecie tych bęgerów przegapić.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę powiemy wam o tym, na co jutro dla was szykujemy.

0: Najlepsze dropy i bangery w Radiu Kiss FM, a my wjeżdżamy z ważną przypominajką, bo jutro, tak jak co piątek, od 18 lecimy z Kiss Music Friday, czyli najważniejsze premiery tygodnia, fresh dropy i najgorętsze bangery.
1: Nie może was tam zabraknąć, musicie koniecznie z nami być. Już od godziny 18 lecimy Kiss Music Friday!

0: ufajdane dywany, które są całe w błocie, wręcz zaschnięte.
1: Laska, weź to wszystko, odłóż, ty lepiej sobie posprzątaj swoje mieszkanie, coś pozamiataj, tak jak zamiotły właśnie dziewczyny od naszych sociali, ale o tym zaraz więcej. A ja lubię cię jak...

0: my jesteśmy teraz w dwóch miejscach. W naszym studiu i w Krakowie. Dlatego, że tam odbywa się premiera filmu 100 dni Misja Zeus i są tam nasze cudowne dziewczyny od Sociali.
1: Dokładnie, zrobiły zarąbistą relację. Fani tłumnie już czekają przy bramkach, gdzie będzie czerwony dywan. Mm-hmm. Więc jak chcecie dowalone relacje właśnie z takich eventów, wiecie, gdzie kliknąć follow.
2: Radio Kiss FM.

0: One Day in Poland w Radiu Kiss FM. No i a propos Polski, to mój top content tego tygodnia na polskim TikToku to gość, który robi jakieś takie najbardziej odjechane torty i zrobił tort w kształcie Michaela Jacksona.
1: Co? Ale że całą postać Michaela?
0: Nie, że jego głowę. Nie widziałaś tego?
1: Nie.
0: No to ja jako największy fan Michaela marzyłem o jego powrocie, ale nie sądziłem, że pojawi się jako swoje marcepanowe ego.
1: No szczęście teraz Taylor.

0: Sanach, Cichosza w Radiu Kiss FM, ale teraz nie, musimy się pobudzić. Nie,
1: musimy
0: to
1: się
0: nie
1: pobudzić.
0: Jest czas na ciszę. To nie jest czas na ciszę, dlatego że za chwilę wjeżdża...
1: Update Radio Kiss FM. Posłuchajmy, co ciekawego w newsroomie dla nas
0: Zróbcie
1: przygotowali.
0: Głośniej.
2: To jest Update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. PKP Intercity nie planuje odwoływania pociągów w związku z jutrzejszym protestem maszynistów, ale mogą wystąpić bardzo duże opóźnienia, bo pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Polska przyciąga zagranicznych turystów. W te wakacje były ich 2 miliony. Najczęściej z Niemiec, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch, Białorusi, Stanów Zjednoczonych, Czech, Francji, Litwy i Holandii. Od początku roku do końca sierpnia turyści wydali u nas ponad 96 miliardów złotych. Ceny biletów lotniczych pójdą w górę. Jak mówi szef Ryanaira, wzrost będzie znaczny i dotknie biletów kupowanych na loty od grudnia tego roku. Unikajcie gorących napojów, takich jak herbata czy kawa. Jak ostrzegają naukowcy, mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia.

0: na zegarach już po 18, więc pewnie większość z Was już ma swój cozy czas na chacie i nieważne, gdzie się z nami bujacie, dowozimy Wam świeżutkie dropy i sztosowe węgery, żebyście ziomeczki zawsze byli na bieżąco.
1: Dostarczymy Wam też na ostatnią godzinę viralowe ploteczki i

0: naprawdę świetny, mi nie może wypaść z głowy, nie wiem jak tobie, Nikodem.
1: Mi też nie, i Adela tutaj nawija, że nie w LA. No i też będzie ktoś, kogo nie będzie niestety w Warszawie.
0: Nie będzie. I oczywiście detektywi z TikToka mieli rację, rozpoznali, że to Harry Styles z tymi plakatami dziwnymi na ulicy coś kręcił. No i ogłosił trasę w 2027 roku. No i na liście mamy m.in. Chicago, Berlin, Paryż, Madryt, Rzym. Naprawdę lista jest ogromna, ale nie ma tam Warszawy.
1: No niestety.
0: I ja jestem mega zawiedziona, bo szczerze poszłabym, pobawiłabym się trochę do Harry'ego.
1: Ale myślę, że nie jesteś tak zawiedziona jak nasza Julia od Sociali, która marzyła o Warszawie na tej mapie. No niestety.

0: jest dla mnie niemiły.
1: No to będziesz jeszcze musiała ze mną przeżyć też jutro, bo od 18 lecimy z Kiss Music Friday, lecimy z najważniejszymi premierami tygodnia, świeżutkimi dropami, no i robimy nasz socialowy radar Radia Kiss FM, wszystko co trzeba znać, zanim zacznie się weekend, więc musicie być z nami.
2: Radio Kiss FM.
3: A już za chwilę trochę pogadamy o ziomku, który mówi, że nie jest biseksualny i udowodnił to swoim dokumentem 20-stronicowym, więc koniecznie łączcie z nami!

0: Najbardziej dowalone dropy i bęgery w Radiu Kiss FM, a ja mam dowaloną ploteczkę, bo Wojtek, Gola i Sofia na rajskich wakacjach pojechali sobie na barter. Czy gdybyś ty mogła wybrać, to gdzie byś chciała pojechać na taki płatny barterek za granicę?
1: Jak najdalej.
0: No naprawdę się rozmarzyłaś. Ja gdziekolwiek. Mój najbardziej ekscytująca podróż tygodnia to z łóżka na kanapę.

0: Slater Dance w Radiu Kiss FM. Ona tą muzą tworzy historię, a ja też trochę opowiem o historii, bo Sandra Bullock według internetu była pierwszą osobą w historii, która kupiła film, która kupiła bilet na film w kinie online. Kupiła go w 95 na film System. No ale, i podobno w tym filmie zagrał też sam Drabulok i owy Drabulok zagrał wszystkie role, if you know what I mean.
1: Co? Ale kiedy?
0: No jak to kiedy?
1: Kiedy pytałam. Radio Kiss FM. Przepraszam za ten żart, a już za chwilę powiemy wam, co...

Ich werde mir nie gerecht, denn ich bin zu mir.

0: Radiu Kiss FM i one są tak najlepsze, że ja teraz będę miała cały czas tą piosenkę w głowie.
1: Dokładnie. Ja i Daria idziemy teraz omówić nasze relacje przed jutrzejszym programem, ale nie zostawiamy bez niczego. Będzie jeszcze Post Malone, będzie BTS, będzie Kuba i Kuba, więc będzie się działo. Dziękujemy pięknie.
0: A zapraszamy koniecznie jutro, bo jutro mamy dla was naprawdę dużo mocnych rzeczy na programie, więc nie możecie tego przegapić. My się już bardzo jaramy tym wszystkim, więc wy na pewno też będziecie. No i słyszymy się jutro. Siemano!
1: Siemano!

0: to promocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hejka.

0: promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. W 2.01